się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Już nikt się nie boi stać przy mikrofonie.